tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajranie.

0: Gramy po polsku, bo umimy. Sober Francis Kochasz, 26 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my przyglądamy internet, żebyście mieli ciekawochę i bekę na cały dzień. I słuchajcie, ostatnio wiemy, że chodzicie po knajpach. No to słuchajcie, w warszawskiej knajpie była drama, bo rodzinka zjadła, było fajnie, no. Zapłaciła, ale okazało się, że zapłaciła uszkodzonym banknotem. No i się zrobił nieprzyjemny kłopot.
0: Nie, no najgorzej, najgorzej.
4: Ale to wiecie, no zawsze można nie zauważyć. Zwłaszcza jak idziesz do restauracji właśnie z całą rodzinką i musisz wziąć ze sobą już naprawdę do tej knajpy po prostu walizkę pieniędzy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF
4: Max. To nie są tanie rzeczy, no.

0: ale skład. Lepszy niż na niejednym jogurcie. Bibi Rexa, David Guetta, Filip Kliber, Mateusz Marek, Karolina Kowalska. To jest Wstawaj, nie udawaj, kochani.
1: Miałem nadzieję, że się udało. A teraz słuchajcie, ponieważ jest 6.36, no to coś takiego, żeby się rozruszać, troszkę intelektualnie wystartować ten dzień, czyli zabawa.
0: Zabawa.
2: Zabawa, no i pytamy was, taka prosta zabawa, żebyście dokończyli, prosimy was, żebyście dokończyli zdanie. Piątek jest 10 na 10, bo mega proste. Napiszcie nam, co fajnego się dzisiaj u was dzieje.
1: Piątek jest 10 na 10, bo
2: Czekamy
1: na jakieś frykasy.
0: Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.
1: No, do wygrania są oczywiście gadżeciki i parasole.
3: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
10: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: typo.
1: Jak leżenie nad rzeką.
2: Jak prawdziwy spontan.
1: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Ale to kręci ta J-Lo, Ain't Your Mama. RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: To był Papa Matełko, moi drodzy. I to jest RMF Max. Pytamy was dzisiaj o to, przypominamy, wszyscy sobie tak organizujemy myśli o poranku, dlaczego piątek jest 10 na 10, słuchajcie.
4: Na przykład Klaudia nam nagrała głosówkę.
5: Bo jest o 10 stopni mniej nareszcie.
4: No, Klaudia, oczywiście, że tak w końcu można odetchnąć. Ale Tomasz też ma dla nas propozycję.
6: Na kolację mam fish and chips.
7: No stary, mam nadzieję, że jeszcze masz tam jeszcze wolne miejsce przy stole, bo...
4: Czyli dobrze, bo będzie nas trójka.
8: Kończą łatać dziury na drodze.
7: Kończą, ale nie zrobili. To tylko jest przerwa na weekend.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Można pisać dalej.
9: Piątek.
4: Jak sami słyszycie, to jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Piątek.

0: Budzimy was od samego rana najlepszym towarzystwem. Rihanna w RMF Max 5 minut przed 7.
1: Piątek jest 10 na 10, bo
2: można jeszcze wysłać teraz głosówki na Messengerze RMF Max, bo fajne piszecie, zróbmy taki katalog fajnych rzeczy z piątku.
1: Bo jesteście najlepsi, a wiadomo, że skoro piątek jest najlepszy, wy jesteście najlepsi. To jest najlepsze połączenie. Głosówka na Messenger RMF Max, a za chwilę flash o 7.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
5: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje?
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: Białystok. Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie.
1: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Świeże i sprawdzone informacje tylko u nas, tylko w RMF Max. Czas na flash. Minęła 7:00, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. Południe i południowy wschód kraju jeszcze z alertami przed możliwymi burzami. Ostrzeżenia mają obowiązywać do 10:00 w ciągu dnia. No, raczej powinno być już spokojniej. Dziś mamy lekki spadek wartości na termometrach max do 24 stopni. Od wczoraj w związku z gwałtownymi burzami strażacy odnotowali ponad 1200 zgłoszeń. Najwięcej z województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Najczęściej usuwano powalone drzewa i uszkodzone dachy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Ceny paliw wciąż przyprawiają o ból głowy, a rząd zwleka z decyzją o powrocie do pakietu CPN. Przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa wygasły z końcem czerwca. Według ekspertów takie odwlekanie decyzji może grozić szybkim wzrostem inflacji.
2: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: To główny ekonomista Belobanku dr Piotr Arak. Do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem uważajcie na oszustów, którzy wymyślili sobie nowy sposób, by oskubać nas z pieniędzy. Państwowy Instytut Badawczy NASK ostrzega przed oszustwami na bilet koncertowy. Cyberprzestępcy oferują sprzedaż nieistniejących biletów na koncerty i festiwale, a także podszywają się pod oryginalne serwisy sprzedażowe. No wiadomo, cena jest niezwykle atrakcyjna, ale nie dajcie się naciąć. Podejrzane strony internetowe należy zgłaszać do CERT Polska, czyli działającego w NASK zespołu reagowania na incydenty w sieci. No i na koniec jeszcze dostaliśmy właśnie sygnał z dróg. Są utrudnienia na Krajowej 61 na Mazowszu. To jest odcinek Serock-Pułtusk w miejscowości Strzyże. Doszło do zdarzenia pojazdu ciężarowego i dwóch pojazdów osobowych. Droga jest zablokowana. A teraz czas już na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. A flash sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zwycięski pojedynek stoczyła Jagiellonia Białystok, która 2-1 pokonała szkockie Rangers FC. Autorem dwóch goli Kajetan Schmidt. Jedynego gola strzelił Lech Poznań. Starcie z mistrzem Wysp Owczych KO Klaksvik zakończyło się wynikiem 1-0 w Miszkolcu. GKS Katowice natomiast przegrał z izraelskim Hapoelem Tel Awiw 0-2. I na koniec jeszcze doniesienia z kortów, no bo Iga Świątek jest już w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto. Nasza tenisistka w Rogers Cup pokonała Szwajcarkę Victorię Golubic 6-2, 6-1. Trochę odpoczniemy sobie od tych upałów. 2 dni z temperaturą poniżej 30, dziś na termometrach w Trójmieście 21 stopni. Do 22 kresek zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, 24 to Katowice, Kraków, Rzeszów i do 25 w Warszawie. Natomiast w ciągu dnia może się trochę chmurzyć, ale będą też słoneczne akcenty. No a na zachodzie kraju najwięcej słońca. Jeszcze o poranku alerty przed burzami na południu i południowym wschodzie Polski.
3: Jeżeli macie pranie na zewnątrz, to dzisiaj już jest ten dzień, żeby je w końcu ściągnąć, bo już bardziej nie wyschnie, a może jeszcze przy okazji bardziej się zmoczyć. Tak?
4: A tak, może chce się ochłodzić na przykład. Pytał je ktoś, to pranie?
3: Dokładnie. No właśnie. Nikt jeszcze nie pytał prania o to, co ma dzisiaj do roboty.
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry. Filip Kliber.
4: Karola Kowalska.
5: Mateusz Marek.
3: Daj.

0: wszystkich odpoczywających na złotych piaskach i na złotych łóżkach nadal. Gold w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jest 9 minut po godzinie 7, a prawie 4000 złotych. Prawie 4000. Tyle właśnie wyda przeciętna czteroosobowa rodzina, która pojedzie sobie na tygodniowe wakacje nad Bałtyk.
4: Ale to do tego trzeba jeszcze doliczyć jedzenie, za które wychodzi średnio 1500 zł.
0: No to do tego, ale trzeba jeszcze jakiś transport doliczyć, pewnie też 1500 zł.
3: No tak, ale nad Bałtykiem można zaoszczędzić na przykład na kremie z filtrem, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Czyli 4 koła plus 1,5 koła plus 1,5 koła plus trzeba jeszcze coś kupić przed wyjazdem.
0: Tak, 4 na oko.
4: To około 4 na pewno, no.
3: Ale też jak pojedziecie z psem, to w restauracji jest woda za darmo, nie? Trzeba tylko zaszczekać.
0: Jest Dawid Podsiadło dla wszystkich, nie tylko tych nad morzem.

0: Co to tak fajnie gra? To jest Innaj Morenito w RMF Max o poranku.
1: My trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o internet, ale w tym przypadku trzymamy rękę na dziobie, ponieważ okazuje się, że na polskich łąkach jest wielkie pakowanie i znak końca lata.
2: O nie!
1: Bociany przygotowują się do odlotu do ciepłych krajów. Tym razem, jak się okazuje, wcześniej dużo niż zazwyczaj.
2: Ja myślę, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków po tym, co się ostatnio u nas działo. Bociany po prostu się pakują i odlatują, ale do, wiecie, zimnych krajów.
0: Bocianom się po prostu kompas z zegarem pomieszał.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeże skrzydełka z kurczaka za jedyne 5,99 za kilogram. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Policjalne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
3: I po reklamie.

0: to jest piątek, to jest mrozu, to jest złoto, 29 po siódmej.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Hej, Zakopane, teraz pozdrawiamy na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. Słuchajcie, stanęły pojidła dla koni.
0: O, ale super, to jest super informacja.
2: No, tylko że okazuje się, że całkiem przypadkiem przypominają one osiedle domków jednorodzinnych. Pojidła dla koni.
0: Co?
2: No, deweloper wziął i sobie postawił samowolkę budowlaną, ale powiedział,

0: Wiedział, że to są poidła dla koni. Sąd kazał, teraz już się doczepił do tego sądu, no, i powiedział, że trzeba to będzie rozebrać. No ja, przepraszam pana.
1: Hej. Na pewno najpierw postawili kran, potem do tego dobudowali łazienkę. No i co, tak będzie głupia sama stała łazienka, nie? No tak, no wiadomo.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Może sąd nie wiedział, że dzisiejsze konie piją tylko wodę z jacuzzi.

0: Jak to słyszeliście w tym numerze? Piątek u nas jest na pełnej papi. Sorry, papi, jest 7:38, to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. A wiadomo, jak jest weekend, jak jest piątek, jak są wakacje.
1: Hej, wesele!
0: To jest hej, wesele.
2: No i jasne, potrzebujemy tak. Naszej najlepszej ekipy, czyli was. Słuchajcie, zbierzmy taki katalog najlepszych zagajek do ludzi na weselu.
1: No jak to jest podejść? Zawsze trudna sprawa, prawda? Że prawda. Jesteś na weselu, prawie nikogo nie znasz, no i jak tu zagadać do tych ludzi przy stole?
2: No wiadomo, no.
0: Zespół to dzisiaj dobrze, nie? Zespół dzisiaj dobrze.
1: A ty od pana młodego, czy od pani młodej?
2: A byliście już przy wielkim stole, czy jeszcze nie?
0: Jeżeli jeszcze do tej pory nie nagrywałeś nam głosówki, to koniecznie ją teraz nagraj, zobacz, jakie to jest proste i nagraj nam w tej głosówce, jak do kogoś zagadać na weselu.
1: No właśnie, jak się denerwujesz, to my ci pomożemy, jak to zrobić, żeby się jutro albo jeszcze nawet dzisiaj na tym weselu odnaleźć.
2: To się przyda ludziom, to się przyda.
3: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Finia tylko 5,99. Czekolada Wedel mocno gorzka 80%, 80 gramów. Jedyne 7,99. Oraz olej beskidzki 1 litr tylko 6,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan. Tanio, blisko, mój sklep. Arhelan.
1: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły Galeria Jurowiecka.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dobrze jest się dzielić.
8: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
10: Bo warto być człowiekiem.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-myślnik-białystok.pl.
12: I po reklamie.

0: Robin Schulz, Barbs i kawałek Better Times. Ciężki kawałek do pierwszego tańca mimo wszystko.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No chyba, że para poznała się na festiwalu.
4: To tak.
5: EDM-owym.
0: Ekipa, jesteście najlepsi, ponieważ podsyłacie nam propozycje, jak można zagadać na weselu. My dzisiaj taki temat rozkminiamy, no bo tak, miesiąc na R, tak, bo jest sierpień, tak. Jest z R.
3: SR.
0: Do tego jest piątek, więc wiadomo, sezon weselny się zaczyna, więc my też go zaczynamy. I mamy na przykład propozycję, jak zagadać na weselu.
5: Podbijasz, oczywiście mówisz, widziałeś ciotkę Bożenkę, jak się odwaliła?
0: No, bo na pewno jakaś ciotka Bożenka będzie, prawda?
3: No nie? Będzie, na pewno nie jedna. Damian do nas napisał, że zasada ISO obowiązuje, czyli... No ISO. Ze mną nie zatańczysz?
0: Z
3: wujkiem nie zatańczysz?
0: A Paulina, co nam nagrała?
6: To co? Byle do tortu i można jechać.
0: Byle był nie za słodki.
7: Ale tego jedzenia to mało zamówili, nie?
5: O, już się otwierasz temat.
0: No i dokładnie, i macie propozycję.
3: Mało, ale do domu będzie jeszcze można zabrać. Możecie nagrywać się na Messengerze RMF Max. Jak od czego zacząć gadkę na weselu, przy stole, albo i nie tylko. Na pewno komuś z was pomożemy przed jutrzejszym weselem.
5: To się przyda ludziom.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Jest 5 minut do godziny 8. My cały czas mamy propozycję, jak zagadać na weselu.
1: O, patrz, jak wszyscy sztywno siedzą, no.
2: Fagier, ale na twoim weselu to się dopiero działo, nie?
0: Jest rozmowa?
3: To jest rozmowa, no i jest rozwiązanie. Jak ktoś idzie na wesele, już macie ściągawkę z tego, jak zagadać do innych przy stole.
0: To dzięki RMF Max. Max. A już za chwilę Flash, sport i pogoda. I też w RMF Max. Reklama.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
9: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
11: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
10: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
11: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
10: A dotacje?
11: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
10: Daj numer.
11: 530 944 444.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 90.

0: plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM. If you love me, let me heal.
4: Jest 8 w RMF Max, jest garść najświeższych informacji, sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i zaczynamy niestety od raportu z dróg. Krajowa 15 w Wielkopolsce po wypadku zakorkowana. To jest odcinek Krotoszyn-Jarocin w miejscowości Nowa Obra. Osobówka wjechała w drzewo, są ranni. W tej chwili otrzymaliśmy sygnał o tym, że wprowadzono ruch wahadłowy. I to nie koniec. Na S1 w Śląskiem w Bielsku-Białej samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Cieszyna. A w korku utknęli też kierowcy korzystający z Krajowej 20 w Pomorskiem. Chodzi o odcinek Miastko, Biały Bór w miejscowości Węglewo. Zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Białego Boru.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Dania idzie na wojnę ze sztuczną inteligencją. Tamtejszy rząd chce, by uczniowie myśleli samodzielnie. Dlatego ci ze szkół średnich zadania pisemne będą musieli obronić ustnie. I na tym nie koniec, bo w planach jest także kontrola komputerów podczas egzaminów i prac pisemnych wykonywanych w szkołach. A zmiany zaczną obowiązywać tam od nowego roku szkolnego. Polska łapie oddech przed kolejną falą upałów. Dziś mamy szansę na relaks, bo na termometrach max do 24-25 stopni w całym kraju w ciągu dnia. No, gorąc ma wrócić tuż po weekendzie, a ukrop wciąż męczy Francję. Dziś temperatura ma przekroczyć 36 stopni w rejonie granicy z Hiszpanią, a w przyszłym tygodniu 40 stopni w Paryżu.
5: Synoptycy z Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France ostrzegają, że upały we Francji mogą trwać aż do końca września, choć oczywiście nie wiadomo, jak wiele razy jeszcze temperatura w Paryżu i innych regionach kraju przekroczy 40 stopni.
4: Marek Gładysz. Zanim o sporcie jeszcze wiadomości dla fanów borówki amerykańskiej. Słuchajcie, trzeba się spieszyć, bo ten zdrowy owoc wkrótce kończy sezon. Namieszała pogoda. Upały i susza zdecydowanie nie służą.
6: Na pewno jest mniej owoców, ale za to są większe, no ale sezon się szybciej skończy.
4: Mówiła nam Ewa Filipiak, plantatorka z regionu konińskiego, a teraz czas już na informacje ze świata sportu. No i na otwarcie podsumowanie piłkarskiego wieczoru. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Jagiellonia Białystok pokonała u siebie 2-1 Glasgow Rangers. No i piękny popis Kajetana Szmyta, który zdobył dwie bramki.
7: To jest mój pierwszy dublet tak naprawdę na seniorskim poziomie, bo to nie Ekstraklasa, europejskie puchary, więc nawet jeszcze lepiej.
4: Mówił Kajetan Szmyt i skromne zwycięstwo Lecha Poznanie. Starcie z Klaksvikiem zakończyło się wynikiem 1-0. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji bezbramkowy remis Rakowa Częstochowa ze szwedzkim Hammarby oraz przegrana GKS-u Katowice z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mamy dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że upał postanowił wziąć krótki urlop. Zła, że wraca tuż po weekendzie wypoczęty i z nową energią. Natomiast dziś będziemy mieli całkiem przyzwoite wartości. Tak maksymalnie okolice 21 stopni nad morzem, do 22 w Gorzowie Wielkopolskim, 23 to Poznań, 24 Katowice, Kraków, Rzeszów i 25 najwięcej w Warszawie. Jest opcja na liczne rozpogodzenia, najwięcej słońca na zachodzie kraju, a na południu może się trochę chmurzyć.
3: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: 3 minuty po godzinie 8, a ja już się zastanawiam, czy ja będę musiał dzisiaj ściągać farelkę z Pawlacza.
9: To jest bardzo dobra myśl, bo to już jest trochę mróz.
10: Ważne, niech się dzień chmurzy, a nie wy, mordeczki kochane.
8: Filip Kliber,
9: Karola Kowalska,
8: Mateusz Marek.
9: Wstawaj, nie udawaj.
8: Buongiorno.
9: 4 po 8. Noc by.

0: o każdej porze. Timberg albo Avicii. Co kto woli? Sick Bromance na 10 po 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I zmieniliśmy kompletnie sposób planowania wakacji. Takie ciekawostki mamy dla was od rana w RMF Max, żebyście mieli beczkę i fajne informacje. Teraz wszyscy planują wakacje, oglądając rolki, aha, albo wpisując polecenia w czata, w AI-a. Okay. Tak się planuje wakacje.
3: No,
2: tak
3: wygląda.
0: Okay. Jedziemy, no.
3: No czyli pół roku scrollujemy sobie w telefonach, żeby zaplanować wakacje.
2: Tak.
3: A jak już jesteśmy na wakacjach, tak, to scrollujemy, żeby co? No chyba zaplanować już kolejne,
2: no,
3: nie?
2: Tak.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Idę zobaczyć, co tam fajnego na wakacje.
0: Wpisz, Mielno.
2: How to do in Mielno.
3: 10 po

0: ten numer brzmi jak coś bardzo ważnego. No i dobrze się składa, bo to jest bardzo ważny poranek w RMF Max. Alan Walker i Ava Max za nami, a to jest Wstawaj, Nie Udawaj.
1: I same ważne informacje, bo wiemy, że akurat paliwo to jest ważna informacja, a jak się okazuje, nie o cenach będziemy teraz mówić, tylko o Skolimie, bo on podczas live'a na TikToku zdradził, że ta stacja, którą on tam postawił sobie, tak, to kosztowała 4 miliony złotych, a w planach już ma też kilka innych punktów, nie?
2: Ale to, słuchajcie, to jest taka stacja, gdzie tam kupisz koszuleczkę, płytę, zapamiętasz Skolima. To jest nie tylko stacja, to jest normalnie billboard ze sklepem i paliwem, co nie skupu, no.
0: No i to jest ta jedna stacja, gdzie paliwo to jest coś, na co wydajesz absolutnie najmniej.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Kelly w RMF Max o 8:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i hej, no i są już goście najważniejsze.
3: Cześć, tu Kaira.
4: Cześć, tu Sławomir.
2: Słuchajcie, my rozkminiamy codziennie, co Polacy jedzą w pracy. Jest wielkie pytanie o śniadanie i walimy prosto z mostu. Co mieliście dzisiaj na śniadanie?
4: No, ja jeszcze nic nie zjadłem, ale chciałbym zjeść kajrę.
2: Bo wow. Już ją posmarowałeś chleb, czy co?
3: Ja wam powiem, że ja zawsze, jak jesteśmy w domu, to mam ten przywilej, że moim pierwszym takim posiłkiem jest poranna przepyszna kawusia, którą można przynosić do łóżka.
2: Myślałem, że odpowiesz, że pierwszym posiłkiem jest
3: Sławomir. Ale oczywiście z sobą na tacy.
4: Ale słodycze są dopiero po 12.
2: Jezu, jak tu się zrobiło słodko.
0: Słodki.
2: Fajnie, bardzo. Ale przede wszystkim pomogliście wszystkim Polakom teraz, którzy słuchają RMF Max, bo jeżeli zastanawiają się, co można zjeść na śniadanie, to można zjeść albo kajra, albo Sławomira.
0: Powinniście takie wafelki wypuścić.
2: Tak. O, fajnie.
3: Dokładnie tak.
0: Co tam, a co tam nowego u was? I nowy numer do usłyszenia?
4: Przede wszystkim uno momento.

0: No a w tym temacie Sławomira to niech was zagrzeje o poranku jego evergreen Miłość w Zakopanem latem.
1: Nie ma piątku bez Sławomira.

0: U nas o wszystkich numerach mówimy jedno, że są nice. Lumix i Self-Aware, 8:38 w RMF Max.
1: No i tam jest prawda, słuchajcie. Nice też okazał się jeden z barów mlecznych w Gdańsku, który odwiedził Książulo. No i tam powiedział, że pyszny schabowy, że pyszna zupa szczawiowa, że pyszne naleśniki. Tylko problem jest teraz taki, że ten bar mleczny, do którego normalnie sobie chodzili mieszkańcy Gdańska, mieszkańcy okolicznych osiedli, no to teraz przeżywa absolutne oblężenie i tam są kolejki na kilka godzin stania.
2: No tak, no bo już nie jest dobrym miejscem z jedzeniem, tylko miejscówką z Instagrama. A zupa szczawiowa została maczą wakacji 2026.
0: Na wynos poproszę.
1: Ja nie lubię.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
10: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Szeroki wybór, pełny smak?
15: Tak,
14: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Na plaży z ekipą.
20: Na formę.
21: Na zdrowie.
22: Na gorąco.
23: Tak brzmi lato. Na maksa.
24: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: O i popatrzcie, dopiero co Euro 2012 było, dopiero co te stadiony budowali, a tu już 11 minut do 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, sytuacja jest taka, że wiemy, że czekacie. My też czekamy, też się nie możemy doczekać. Proszę się wygodnie rozsiąść, dać głośniej, bo zaczynamy. Przed nami kolejny odcinek waszego ulubionego wakacyjnego serialu.
4: Pierwszy radiowy serial o miłości.
5: Miłość jest krótkowzroczna.
4: Pablo i Julia zdecydowali, że będą razem i szybko nadszedł wyjątkowy moment. Świętują swoją pierwszą tygodnicę. Równo 5 dni od startu eksperymentu. Wysyłamy ich w pierwszą wspólną podróż do Lorette Del Mar.
3: O jeez, kocham Tajlandię. Papi, a jakieś kwiaty na tę rocznicę to dostanę?
6: Nie no, Kicia, kebaba ci wziąłem, bo kwiatka będziesz nie zjesz, nie? Czy ty jesteś tą wegetata? Ty trawę jesz?
3: Pablo, tyle ze sobą jesteśmy i ty tego nie wiesz? Przecież ja jestem na keto.
6: To ty jesz te kebaby w końcu, czy nic z tego nie będzie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
7: To jest nowość w RMF Max.

0: Dla najlepszej ekipy RMF Max najlepsze hity Kygo i Selena Gomez.
1: A teraz ważna sprawa. Szukamy domu dla 15 tysięcy złotych. To jest nasza zabawa Casa de Palma, w której szukamy casa, czyli domu, dla takiej kwoty.
2: Nie bądź obojętny. Możesz przygarnąć ją już dzisiaj.
0: Posłuchaj, jak sobie cichutko płaczę w kącie.
2: Piętnaście tysięcy złotych.
0: Ja się pogubiłem, ile.
1: To jest 15 tysięcy złotych i żeby dać sobie szansę na przygarnięcie ich, wyślij SMS o treści Max na 7327.
2: Albo wejdź na rmfmax.pl i zdobądź swoją szansę. No i daj ten dom 15 tysiącom złotych.
1: Ostatnio wygrały nawet dwie osoby te 15 koła, no.
0: Naprawdę. Ono płacze.
1: Ludzie, wygrajcie te pieniądze dzisiaj. Wygrajcie je, no.
3: Wyślij Max na 7327.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
11: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
10: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
11: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
10: A dotacje?
11: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
10: Daj numer.
11: 530 944 444.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Podlasie, jest 9:00. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na flash i pogodę. Rozbity gang narkotykowy i 6 osób w rękach funkcjonariuszy. To efekt działania policji i Straży Granicznej w 5 województwach. Na czym polegała działalność rozbitej grupy?
1: Zajmowała się zarówno handlem narkotykami, jak i ich przemytem na terenie Unii Europejskiej. Kluczowe dla sprawy były materiały dowodowe z Holandii. Niemal rok temu w jednym z samochodów służby ujawniły 50 kg kokainy. Była ukryta w specjalnie wykonanych schowkach i tamta sprawa została powiązana z polskim gangiem. Zatrzymani usłyszeli zarzut. Jedna osoba została objęta dozorem policyjnym, pozostała piątka trafiła do aresztu.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: O poranku spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Jeśli dopiero teraz wychodzicie z domu, dobra rada, weźcie ze sobą parasol, może dziś pokropić. Temperatura bardzo przyjemna, dziś w Białymstoku 25 stopni. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po fleszu. Jest 1,5 miliona złotych na asystentów osobistych w Podlaskiem. Dzięki projektowi Stowarzyszenia My dla Innych 45 osób z niepełnosprawnościami z Białegostoku i powiatu białostockiego będzie mogło korzystać z pomocy 12 asystentów. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii. To mój pierwszy dublet na seniorskim poziomie, powiedział Kajetan Schmidt. Skrzydłowy Jagi zdobył wczoraj 2 gole w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Spotkanie z Rangers FC zakończyło się wynikiem 2-1 dla naszych.
3: Cieszyłem się po prostu z tego dnia, że w końcu mogę zadebiutować w tych europejskich pucharach. No jak widać, wyszło fajnie. Chyba w Ekstraklasie nie strzeliłem, więc to jest mój pierwszy dublet tak naprawdę na seniorskim poziomie, bo to nie Ekstraklasa, europejskie puchary, więc nawet jeszcze lepiej, no po prostu bardzo się z tego cieszę. To było raczej wstrzelenie, to nie będę tutaj oszukiwał, że było to dośrodkowanie.
0: Rewanż w Glasgow w czwartek, a teraz już prognoza pogody.
4: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Z prognoz meteorologów wynika, że do południa na Podlasiu może przelotnie pokropić, a więc na pewno nie zaszkodzi mieć przy sobie jakiś przeciwdeszczowy gadżet. Po południu słońca na niebie ma być już zdecydowanie więcej. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, nie męczące. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 25 stopni. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę. Dziś podmuchy z północnego zachodu. Ciśnienie jest stabilne, a biometr neutralny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
6: RMS Max. Hity na maksa.
7: I piątek, piąteczek, piątunio, rozpoczynamy weekend, co prawda deszczowo, ale hej, przecież dopiero co był upał, a teraz jest zimno, hej!
8: Hej, ale jest też dobra zabawa na TikToku, już tam jesteśmy, cześć!
9: Słuchajcie, zacznijcie ten dzień od przerwy, wpiszcie teraz jeszcze na chwilę na TikToka, muzyczka gra, to się wszystko z sobą łączy.
7: A my dziękujemy, Filip Kliber,
8: Karola Kowalska,
9: Mateusz Marek.
8: Dobrego piątku, pa!
7: Wpadaj na TikToka!

0: Swedish House Mafia i Wait So Long w RMF Max po dziewiątej. Ja dzisiaj jadąc do pracy słuchałam naszej porankowej ekipy i naprawdę bawiłam się wspaniale, w związku z tym humor gituwa. I mam nadzieję, że u was również. To już jest piątek. Za chwilę odpalamy weekend w RMF Max, ale zanim to się wydarzy, to hej, same dobre rzeczy, słuchajcie, dzisiaj. Będą muzyczne perełki, będą konkursy z nagrodami, no i Casa de Palma. Jeszcze jest szansa na 15 tysięcy złotych przed weekendem, prosto od RMF Max, więc bądźcie blisko. Justyna Borycka po tej stronie, to jest Lato na Maxa, cześć! RMF Max, RMF Max, reklama. W euro na wszystko cię stać,
1: Eurorama ty masz, kupuj. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: do Arhelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienity, świeży boczek wieprzowy bez żeberek w supercenie. Jedynie 16,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 17,99. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
16: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
21: Audycja zawiera lokowanie produktu.

bardzo miłe ze strony Jasona Derulo, że tak się ładnie przedstawia w swoich numerach. Michika w RMF Max, to jest Lato na Maxa, ale oczywiście nie wszyscy teraz na wakacjach. Tutaj możemy zbić piątkę. To oczywiście ma swoje plusy, szczególnie w ostatnich dniach. Przynajmniej siedzenie w klimie to jest jednak jakiś luksus. Ale mam ostatnio taką metodę, że jeśli myślicie sobie, jak dużo jeszcze pracy zostało i na przykład siedzicie dzisiaj w robocie jeszcze dobrych kilka godzin, to można sobie powiedzieć tak, za 2 godziny będę tu jeszcze tylko 3 godziny. Serio pomaga.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczyna.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: od serca.
1: Bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
1: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Wyprzedażowe szaleństwo w Abrameble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
18: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Jak rozgrzana łąka.
22: Jak ognisko na działce.
21: Jak wypad na wodę.
23: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
24: Do południa na pewno warto mieć przy sobie parasol. Z prognoz IMGW wynika, że może popadać. Natomiast na drugą część dnia meteorolodzy zapowiadają już przejaśnienia i rozpogodzenia, a wieczorem możemy liczyć nawet na czysty błękit na niebie. 25 to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr powieje umiarkowanie, a momentami mocniej z południowego zachodu. Ciśnienie od rana jest na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr neutralny.
3: RMF Max.
1: RMF Max Podlasie.

Ale to jest moc w głosie. John Newman i Love Me Again w RMF Max. Doskonale to brzmi w trasie, ale jeśli teraz nad morze jedziecie, to uwaga, będą tłumy. Właśnie trafiły do mnie dane jednego z serwisów noclegowych, z których wynika, że 99% miejsc na ten weekend nad morzem po prostu zaklepanych, zajętych, zarezerwowanych. Nie wiem jak z miejscami na plaży, o to pewnie trzeba będzie zadbać po prostu skoro świt z parawanem, ale pogodowo, no to naprawdę to się pięknie, słuchajcie, szykuje. Tak sobie patrzę na Kołobrzeg. 20 stopni jutro, ale pełne słońce, a w niedzielę 27 i też pełne słońce. No wreszcie, wreszcie taka pogoda nad Bałtykiem, jakiej oczekujemy w wakacje, więc bawcie się dobrze. Jeśli śmigacie teraz w dłuższą wakacyjną trasę, to niech wam dobrze gra Hugel z numerem Moving to the Sun, a punktualnie o 11 sprawdzamy ważne wiadomości we Flashu RMF Max.

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: I po reklamie.
19: Na imprezę.
20: Na siebie.
19: Na chillowanko.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
23: To jest przedpołudnie w RMF Max Podlasie. Jest 11. Marta Tyka. Cześć, witajcie ponownie. Przed nami świeży flash. Żandarmeria Wojskowa zajmuje się wyjaśnieniem zdarzenia z udziałem wojskowego śmigłowca. Wczoraj koło Białegostoku maszyna, zdaniem świadków, zerwała linię średniego napięcia.
24: Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
23: O czym informował Krzysztof Zasada, a teraz informacje z regionu w Pigułce. To była skrajna nieodpowiedzialność. Tak mówią policjanci o 22-latku, który na jednym z głównych skrzyżowań w Białymstoku celowo wprowadził auto w poślizg. Miał pecha, bo tuż za skrzyżowaniem stali policjanci z białostockiej drogówki. Młody pirat drogowy dostał mandat w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Mundurowi zabrali mu prawko na 3 miesiące. To spora niespodzianka. Jagiellonia pokonała wczoraj szkockich Rangersów 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy.
0: W takich momentach myślę, że trochę wynik, trochę przeciwnik determinuje, jak to wygląda na boisku, bo wiadomo, że cały mecz nie może być otwarty i atakować, tym bardziej, jeżeli prowadzisz. Wiadomo, że my jako drużyna, trener też chce, żebyśmy grali cały czas ofensywnie. No i staramy się to robić, no ale są momenty też, kiedy trzeba niestety przecierpieć i cieszę się, że po prostu nie straciliśmy tej bramki w końcówce.
23: Mówił Kajetan Schmidt, który zdobył dla Jagi 2 gole. Rewanż w Glasgow w czwartek o 20:30, a już w niedzielę Jaga zagra mecz ligowy z Widzewem Łódź o 20:15. A na koniec flesza o 11:00 krótko nowość w regionie. Czy wiecie, że Podlasie będzie miało swoją orkiestrę wojskową? Szczegóły we fleszu o 12:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na piątkowe popołudnie. W pierwszych godzinach popołudnia chmur na niebie może być jeszcze sporo, no i niewykluczone, że z tych chmur będzie padać deszcz. Natomiast późnym popołudniem ma się już wypogodzić. Wieczorem możemy liczyć już na bezchmurne niebo. 25 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku, a więc temperatura będzie bardzo przyjemna, odpoczywamy od upałów. Za to wiatr będzie o sobie mocniej przypominać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Już po 11:00 w piątek, więc sytuacja jest poważna. Pora na porządne bangery. Lumix, The Weeknd i Axwell. To jest rozkład jazdy na najbliższe minuty. A po tej stronie Justyna Borycka. Cześć!

0: Doskonały vibe po tej porze to Ring My Bell w RMF Max. I ja wiem, że przy takich bitach naprawdę ciężko się skupić, szczególnie w pracy. Ale uwierzcie, to jest moment, żeby ruszyć jeszcze te ostatnie synapsy przed weekendem i chwycić za telefon. I wysłać SMS z hasłem Max na 7327 za 369. Bo to jest runda bonusowa. 650 razy mnożę twojego SMS-a. A jeśli w twoim numerze telefonu jest cyfra 7, to nawet 1300 razy. A co? Takie przedweekendowe szaleństwo w zabawie Casa de Palma. Jak już do ciebie zadzwonimy, to wybierasz palmę, strząsamy kokosa, a w kokosie może być nawet 15 tysięcy złotych. Tak było w przypadku Dominiki we wtorek. No i dzisiaj taki kokos może też trafić do ciebie, więc ślij Max na 7327. To jest najważniejsza informacja, którą teraz trzeba zapamiętać, a szczegóły znajdziesz na rmfmax.pl.
1: Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: RMF Max.
21: RMF Max Podlasie.
22: Yeah!

0: Brzmi jak dobra wakacyjna impreza u Alexa Warrena, Passenger w RMF Max, a nasza lista przedweekendowych zakupów cały czas się tworzy. Co teraz najlepsze na targowiskach? Co dopisujemy? Sprawdzam głosówki na Messengerze.
1: Szczerze, to najlepiej chyba w tym momencie inwestować w pomidory, są najlepsze. A szczególnie te od sąsiada z ogródka, które są za darmo i nie trzeba za nie płacić.
0: Aha, za darmo to uczciwa i moja ulubiona cena. Messenger RMF Max, nagrywajcie głosówki, tutaj jesteśmy w kontakcie. RMF Max. Reklam.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Planujesz pyszny, domowy obiad? Wpadaj do Arhelanu, mamy coś idealnego. Świeże podudzie z kurczaka czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 9,99 za kilogram. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie. W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na piątkowe popołudnie. W pierwszych godzinach popołudnia chmur na niebie może być jeszcze sporo, no i niewykluczone, że z tych chmur będzie padać deszcz. Natomiast późnym popołudniem ma się już wypogodzić. Wieczorem możemy liczyć już na bezchmurne niebo. 25 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku, a więc temperatura będzie bardzo przyjemna, odpoczywamy od upałów. Za to wiatr będzie o sobie mocniej przypominać.
6: RMF Max.
7: RMF Max Podlasie.

Kuban i Zalia to Kyoto w RMF Max. A ja do cierpliwych osób niestety nie należę, więc trochę już podsłuchałam. I mogę obiecać, warto teraz dać głośniej, bo nowy numer od Fastboy to jest naprawdę wakacyjne złoto. Duet, który szturmem wdarł się na listy przebojów, teraz wraca z nowym numerem Music Sounds, a to oczywiście nawiązanie do legendarnego wersu Music Sounds Better With You. Więc ten klimat disco tutaj znajdziecie. To jest po prostu lato w głośniku, więc dajcie głośniej. Lato na maksa. Fastboy z nowym numerem Music Sounds. And now, ladies and gentlemen,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
0: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
8: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
10: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
9: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
10: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
9: A dotacje?
10: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
9: Daj numer.
10: 530 944 444.
11: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
12: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
13: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
14: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: I po reklamie.
0: Na zegarach 12. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Cześć, witajcie ponownie. To jest Flash. W życie wchodzi ustawa frankowa. Przepisy wprowadzają automatyczne zawieszenie spłaty rat, jeśli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem. Co to oznacza w praktyce?
21: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku.
0: Tyle Igor Skrzypek.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: We Fleszu o 12 sprawdzamy pogodę na piątkowe popołudnie. Z prognoz IMGW wynika, że pogoda w drugiej części dnia ma się poprawić, a późnym popołudniem i wieczorem możemy liczyć nawet na czysty błękit na niebie. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po Fleszu. Podlasie będzie miało swoją orkiestrę wojskową. Więcej na ten temat powie Wam nasz reporter Robert Bońkowski.
20: Już niedługo uroczystościom wojskowym w Białymstoku mogą towarzyszyć tego typu utwory. Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz wyraził zgodę na to, by w Białymstoku powstała orkiestra wojskowa. Wojewoda Podlaski spotkał się już z wojskowymi, by omówić temat powołania tej formacji. Ma ona działać jako samodzielna jednostka i dbać o prawę muzyczną uroczystości narodowych w całym województwie. To będzie pierwsza taka orkiestra na Podlasiu. Najbliższe są w Giżycku i w Siedlcach.
0: A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na kino plenerowe. Jutro na placu przed Białostockim Ośrodkiem Kultury zobaczycie komedię o zwariowanym zespole metalowców Heavy Trip 2. Start o 21:00, wstęp jest wolny. I to był Flash RMF Max o 12:00 w skrócie. Przed nami teraz świeże prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: W pierwszych godzinach popołudnia chmur na niebie może być jeszcze sporo, prognozuje IMGW. No i z tych chmur niewykluczone, że będzie padać deszcz. Natomiast późnym popołudniem i wieczorem ma się wypogodzić. 25 to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży, więc odpoczywamy od upałów. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę. Ciśnienie stabilne, biometr obojętny.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Jak zaczynać piątkowe popołudnie, to tylko w tak dobrym klimacie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max to ostatni dzień lata, w sensie ten numer tak się nazywa. To nie jest jeszcze ostatni dzień lata, to jest kolejny piątek wakacji. Justyna Borycka po tej stronie, cześć.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Robin Schulz i Barbs o lepszych czasach, to Better Times w RMF Max. Nadejście tych lepszych czasów to ja przewiduję tak, no, za kilka godzin, jak będziemy otwierać kolejny wakacyjny weekend i ktoś z Was być może otworzy też kokosa, w którym będzie 15 tysięcy złotych. To oczywiście w zabawie Casa de Palma. Dzisiaj kolejny finał i oprócz kasy też maszynka do popcornu, Instax, głośnik JBL, takie nagrody do zgarnięcia prosto spod naszej palmy. Szczegóły na rmfmax.pl, więc zgłaszaj się szybciutko teraz, bo ruszam z rundą bonusową. 599 razy większe szanse masz właśnie w tej chwili. rmfmax.pl.
1: Max. Reklama. Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. O, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
16: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowi.
20: I po reklamie.
21: Jak leżenie nad rzeką.
22: Jak prawdziwy spontan.
23: Jak 2 tygodnie urlopu.
24: Tak brzmi lato na maksa.
25: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Alar, Vivi Simon i White 2115, California Love. No kto w ten weekend będzie chciał swoje love przypieczętować ceremonią na świeżym powietrzu, to pewnie nerwowo sprawdza prognozy, bo w Polsce to ostatnio różnie bywa.
1: Najwięcej szczęścia mają ci, co na Podkarpaciu, bowiem 27 stopni, a
0: to
1: na Pomorzu
0: pod gołym niebem
1: 19,
0: będzie.
1: Więc może się pojawić gęścia skórka. Jak będzie u nas w okolicy jeszcze dzisiaj? To już zaraz sprawdzamy w prognozie pogody. Nigdzie nie odchodźcie. Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej
2: masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. Prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
12: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn. Białystok. Ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
18: I po reklamie.
19: We dwoje.
20: Całą paczką.
19: Na spontanie.
21: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
22: Z prognoz meteorologów wynika, że z każdą kolejną godziną popołudnia chmur na niebie ma być mniej. No i wszystko wskazuje na to, że późnym popołudniem i wieczorem możemy liczyć na Podlasiu już na czysty błękit na niebie. Wartości na termometrach no idealne. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 25 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, a biometr obojętny.
1: RMF Max Podlasie.

0: Niektórzy mówią Dracula, inni Urząd Skarbowy, a tu prawie to samo. Tame Impala w RMF Max. No bo słuchajcie, B2S na jednym ze swoich ostatnich koncertów fance, która wyśpiewała wszystkie jego teksty, podarował zegarek marki Rolex. Piękny gest.
1: No w ogóle można by powiedzieć wow, tylko przecież to robi wrażenie.
0: Zegarek wart jest kilkadziesiąt tysięcy.
1: Tak jest.
0: Już jej wytykają, że powinna zgłosić to, bo oni nie są rodziną. Będzie podatek do zapłacenia od darowizny. Nawet kilkunastu tysięcy złotych może wysokość tego podatku sięgnąć.
1: No. To jest straszne.
0: A jeśli sprzeda przed upływem pół roku od darowizny, to jeszcze dochodowy.
1: No, chcesz zegarek tak, a stać cię nie. No to nie dajemy, no.
0: Dlatego nie pójdę więcej na koncert BDS-a. RMF Max. RMF Max. Tymczasem piątek, lato, czego chcieć więcej, to Gipsy KuCoin.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: tak od serca.
1: Bratnie Dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
17: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Jak śmiganie na żaglach.
23: Jak wypad nad wodę.
24: Jak wakacje last minute.
25: Tak brzmi lato na maksa.
26: RMF Max.
27: Podlasie 97,5 FM. Baby, I'm a fireball.
28: Jest 14, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Policja bada okoliczności zdarzenia na jeziorze Seksty na Mazurach. Wczoraj wieczorem wywróciło się tam kilka łodzi, a do wody wpadło ponad 30 osób. Większość z nich to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał, choć jedna osoba trafiła do szpitala.
0: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
28: Informował rzecznik wojewódzkiej policji w Olsztynie podkomisarz Tomasz Markowski. Minęła 14, czas na informacje z regionu w skrócie i od razu przenosimy się do Łomży. Saperzy wywieźli niewybuch z centrum miasta. Robotnicy natrafili na niego podczas budowy domów przy ulicy Wojska Polskiego. Konieczna była ewakuacja 150 mieszkańców dwóch bloków oraz komendy miejskiej policji. Lokatorzy wrócili już do domów, a policjanci na swoje miejsce pracy. Te pieniądze będzie można przeznaczyć na sprzęt i szkolenia. Z RMF Max wiecie, że strażacy OSP z powiatu białostockiego dostali dofinansowanie z zarządu województwa.
1: Gmina Choroszczek otrzymała 25 tysięcy. Jest to przede wszystkim na doposażenie naszych jednostek, bo mamy ich aż 10, więc tutaj zakupimy nowe hełmy, buty, ubranie specjalne.
28: Wyliczał burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. W sumie do strażaków OSP z regionu trafiły 2 miliony złotych. Brak planów na jutrzejszy wieczór? Pogoda w weekend ma sprzyjać, więc możecie się wybrać na wakacyjne kino plenerowe na bulwarach Świętego Jana Teologa w Białymstoku. Jutro o 20.30 bezpłatny pokaz filmu Gladiator. I to był Flash RMF Max o 14 w skrócie. A to oznacza, że przed nami już najświeższe prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: Przeplatanka chmur i słońca. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na popołudnie dla naszego regionu. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Na wieczór natomiast zapowiadają czysty błękit na niebie. 25 to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr do końca dnia będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś porywy nawet do 45 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne, biometr obojętny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Większość cierpi już na syndrom piątku. Co minutę sprawdza godzinę. Spokojnie, po 14 tu Anka i Fioas.
4: Przed nami piękne najbliższe 3 minuty Kid Laroi i Kelani Girls. Za chwilkę męskie granie. Cześć!

0: Juste, Jack Style i on. Turn the lights off. Zgasili światło, ale spokojnie. Nie będziemy siedzieć przecież po ciemku. Na końcu tego tunelu jest światło. Poprowadzimy was, chodźcie z nami.
1: Wiecie, co to jest to światełko? To jest 15 tysięcy, które dzisiaj może być wasze w naszej zabawie Casa de Palma. A teraz właśnie rozpoczęła się runda bonusowa. Ostatnia, zanim będziemy dzwonić w finale. Najpierw wy chwyćcie za telefon i wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 369 z VAT-em. Teraz mnożymy każde zgłoszenie 480 razy.
0: Nie przesłyszeliście się. 480 razy mnożymy każdego maksa. 7327, wysyłacie hasło MAX i już macie szansę na 15 tysięcy albo nagrody rzeczowe. Ale ważne, tylko 10 minut. Taki bonus jest do waszej dyspozycji.
1: 7327, hasło MAX, 10 minut, go!
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Papier toaletowy, zielona herbata, Bany Soft, 1 i 1 gratis, brzoskwinia tylko 5,99. Czekolada Wedel mocno gorzka, 80%, 80 gramów, jedyne 7,99. Oraz olej beskidzki, 1 litr, tylko 6,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan. Tanio, blisko, mój sklep.
5: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: I po reklamie.
6: RMF Max.
7: RMF Max Podlasie.

0: Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Szeroki wybór? Pełny smak?
5: Tak.
4: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
6: I po reklamie.
8: Przeplatanka chmur i słońca. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na popołudnie dla naszego regionu. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Na wieczór natomiast zapowiadają czysty błękit na niebie. 25 to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr do końca dnia będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś porywy nawet do 45 km na godzinę z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne, biometr obojętny.
9: RMF Max.
10: RMF Max Podlasie.

0: Na moment zajrzeliśmy do archiwum Lizo i Bonnie M w RMF Max, a teraz zaglądamy na naszą messengerową skrzynkę, gdzie już od was sporo głosówek.
1: Co mogliby wręczać policjanci w zamian za wykroczenia, bo w Świętochłowicach na nielegalnych kąpieliskach rozdawali bilety na basen?
0: No więc sprawdźmy, to nagrała Dominika.
2: Skoro muzyka po 22 jest zabroniona, to może jakiś bilet na koncert, ewentualnie do jakiegoś klubu muzycznego.
0: Podoba mi się.
1: Bardzo ładny, to musiałby być jakiś prawilny artysta. Robert też ma świetny pomysł.
3: Policja powinna dawać voucher na markowe obuwie zamiast mandatów za jazdę w klapkach.
1: Tylko Robert, nie ma jeszcze takiego przepisu, że nie można w klapkach.
0: A przynajmniej rozumiałbym, skąd tyle par butów w damskiej szafie. Dominika i Robert mają już letnie zestawy gadżetów od RMF Max.
1: Wy nagrywajcie głosówki na naszym messengerze. Na co policja powinna wręczać vouchery zamiast mandatu?
4: Drogą dedukcji, a za obcowanie na łonie natury też przysługiwałby voucher? Tylko pytanie, gdzie?
0: To słuszne pytanie, które nagrała Gosia.
1: Enklawa już teraz w RMF Max.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
3: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeże skrzydełka z kurczaka za jedyne 5,99 za kilogram. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy. Arhelan.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Jest 15. Marta Tyka, cześć, witajcie. Przed nami świeży flash. Sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk nakazał firmie Meta zapłacenie kolejnych $567 milionów za brak ostrzeżenia opinii publicznej przed zagrożeniami, jakie jej platformy stwarzają dla dzieci. Meta, która jest właścicielem serwisów Facebook, Instagram czy WhatsApp, już w marcu została zobowiązana przez sąd w tym samym stanie do zapłaty $375 milionów, po tym jak ława przysięgłych orzekła, że firma świadomie wyrządziła szkodę zdrowiu psychicznemu dzieci. Większość z zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi, natomiast reszta będzie wykorzystana w ciągu najbliższych 5 lat na działania uświadamiające i profilaktyczne oraz badania. Czas na informacje z regionu w skrócie. Asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnościami powoła Białostockie Stowarzyszenie My dla Innych. Będzie to możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.
2: Władze regionu przekazały 1 600 000 zł Stowarzyszeniu My dla Innych na powołanie asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnościami, którzy będą pomagać potrzebującym w codziennych sprawach. Wsparcie otrzyma ponad 40 osób. Asystenci będą zajmować się m.in. pomocą w załatwianiu urzędowych spraw, czy też przy rozwijaniu zainteresowań osób z niepełnosprawnościami. Projekt potrwa przez najbliższy rok.
1: Informował nasz reporter Robert Bońkowski. We fleszu o 15 o uwagę prosimy pasażerów MPK w Łomży. Od jutra kursy oznaczone literą F na liniach 2 i 13 wracają na Fadom. Ma to związek z zakończeniem prac budowlanych na ulicy Wojska Polskiego. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na kolejne wydarzenie z cyklu Cafe Kultura. Dziś w galerii pod Arkadami w Łomży koncert piosenki autorskiej Kingi Rataj z zespołem. Start o 19. A teraz już Maciek Borchulski i flash sportowy.
3: W RMF Max czas na sport, a w piłkarskiej ekstraklasie czas na trzecią kolejkę. Na otwarcie wiślackie derby. Wisła z Krakowa podejmie tą z Płocka.
4: Gramy u siebie, przed własną publicznością. Postrzegam nas jako faworyta. Zrobimy wszystko, żeby dać dobre, pozytywne emocje kibicom.
3: Mówił trener Wisły Kraków Mariusz Job. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Rejmonta w Krakowie o 20.30. A my przenośmy się za ocean, bo w Kanadzie o awans do 1/8 finału turnieju ATP w Montrealu powalczy dziś Hubert Hurkacz, polski tenisista, dla którego jest to pierwszy turniej po przerwie spowodowanej kontuzją. Zagra z Botikiem van de Zandschulpem. Początek meczu o 20.
1: W RMF Max Podlasie czas na świeże prognozy synoptyków. Te na wieczór wyglądają wręcz idealnie. Meteorolodzy zapowiadają na Podlasiu praktycznie bezchmurne niebo, a na termometrach w Białymstoku 21 stopni. Wiatr do końca dnia będzie o sobie mocniej przypominać. W nocy natomiast temperaturowy zjazd do 15 kresek, a co w weekend, no, szykuje się nam słoneczny weekend z idealną temperaturą. W sobotę na termometrach 23 stopnie, w niedzielę 27.
5: To ten moment, gdy ciało i umysł są już w dwóch różnych miejscach. Minęła trzecia w piątek.
6: Myślami w dwudziątku, to by się nawet jakoś łączyło.
5: A ciałem jeszcze w pracy, ale doprowadzimy was do końca tego tygodnia. Ania i Fiałas się macie, to jest lato i wszystko gra.
6: Na start Dub Dogs, ale jeszcze w tym kwadransie choćby. Usual.

0: Letniaczek Moving to the Sun za nami w RMF Max. Okazuje się, że tego lata coraz większe wyniki notuje Mielno, czyli Polska. Ibiza Bałtyk stał się wakacyjnym hitem dla zagranicznych turystów przez tą miejscowość.
1: Norwegowie, Niemcy wybierają Mielno, polską Ibizę coraz częściej.
0: A ty sobie wyobrażasz te piosenki? Oh, we're going to Mielno.
1: Ale przynajmniej urlop wykorzystasz na 100%, bo nie śpisz ani minuty.
0: Umówmy się, Ibiza to też palmy, a u nas za chwileczkę będziemy nimi trząść. Ciekawe, co z nich spadnie tym razem w finale zabawy Casa de Palma. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Top Auto Białystok, ulica Krupniki 25.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Bo w mediaexpert taniej masz.
7: I po reklamie.

0: Soft 1 i 1 gratis, brzoskwinia tylko 5,99. Czekolada Wedel mocno gorzka 80%, 80 gramów, jedyne 7,99. Oraz olej beskidzki 1 litr tylko 6,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji Arhelan. Tanio, blisko, mój sklep.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
5: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Benz Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

W RMF Max Podlasie spoglądamy teraz na pogodowe mapy. Wieczór z idealną pogodą. Niebo ma być bezchmurne, a na termometrach w Białymstoku bardzo przyjemne cyferki 21 stopni. W nocy czeka nas temperaturowy zjazd do 15. No to sprawdźmy jeszcze, jaką pogodę meteorolodzy prognozują na weekend. No wręcz idealną. Słońca na pewno nie zabraknie, a i temperatura będzie przyjemna. Jutro 23 stopnie, w niedzielę max 27.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Tak, nawiązując do tego numeru, który leciał przed momentem, to zero smutków, zero złości. Karol jest z nami po całości. Cześć, Karol.
2: Cześć.
3: Czekaj, Karol, bo cię w ogóle
1: coś
3: nie słychać.
1: Właśnie,
3: ja cię tutaj dam głośniej. Karol, powiedz jeszcze raz.
2: Siema, witam.
3: Teraz to jest Karol. No.
1: Karol, co tam u ciebie?
2: No, jakoś leci.
1: A propos latania, to w takim razie o czym myślałeś, jak pytaliśmy, o czym myślą słuchacze RMF Max? Co to było u ciebie?
2: Myślałem o pewnej zorganizowanej akcji, która się wydarzyła u mnie.
1: Co to było?
2: Wleciała sobie osa, no to myślałem, żeby ją po prostu wypuścić. Mhm. Bo jak sobie już wleciała gdzieś, no to...
3: Ty masz łeb, Karol.
2: Żeby ją wypuścić, ja?
3: No.
2: Jak otworzyłem tylko okno, to muchy, które siedziały, były aż dwie, no po prostu skorzystały z okazji i sobie wleciały od razu.
3: Czyli chciałeś pozbyć się jednej osy, a skończyłeś z jedną osą i dwoma muchami.
2: Dokładnie. I zastanawiam się, czy to jakieś koleżanki nie były.
1: Taktyczna, zaplanowana akcja. No mogło tak być.
3: Słuchaj, to weź całą trójkę, zapakuj do samochodu i razem z tobą macie dokładnie akurat cztery wejściówki do Energylandii.
2: To brzmi jak dobry plan.
3: Wystarczy tylko dla całej ekipy.
1: Siwek, wydaje mi się, że akurat muchy i osa mogłyby tam wlecieć na krzywy ryj.
3: Mogłyby.
1: Bez biletów.
3: Ale są uczciwe, więc wejdą na wejściówki.
1: Czy
3: i akurat są
1: uczciwe?
3: Są
1: to nie wiem, nie wiem.
3: Jego są, to są muchy Karola. Karol,
1: Karol, czy one mają już imiona?
2: Jeszcze nie. Wezmę do słoika i coś się wymyśli.
1: Okay.
3: No, to byle szybko.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Planujesz pyszny, domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeże podudzie z kurczaka czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 9,99 za kilogram. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: I po reklamie.

0: Taki dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Och, jak przyjemnie, nawet jak gdzieś tam w okolicy popada i się pochmurzy, prawda? 25 stopni dzisiaj na maksa, taki piątek, piąteczek, piątunio na Podlasiu. 50 km na godzinę z taką prędkością, w porywach wieje wiaterek, jutro też tak będzie. Jutro jeszcze spokojniej, 23, ale prawie bezchmurnie. Jutro piękna sobota i w ogóle bardzo ładny weekend. Do spaceru, do uprawiania sportu, do oddychania. 25 w niedzielę i początek następnego tygodnia jednak już upalny. Prawie 30, we wtorek lekki deszcz i 27, a w tygodniu w kratkę. Następny weekend skwar.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
1: Hity na maksa. Pięknie, acz bardzo spokojnie i powoli płynie nam ten weekend, bo dopiero 18. Nigdzie się jeszcze nie musicie spieszyć.
8: Jeszcze?
1: Jeszcze.
8: Już się ucieszyłem z tego, co mówisz, a jakoś to jeszcze mnie zaniepokoiło. To znaczy, że niedługo będziemy musieli się gdzieś spieszyć?
1: No słuchaj, no jak sobie kupisz bilety do kina na przykład, zrobisz rezerwację w teatrze czy cokolwiek, to się będziesz musiał spieszyć, ale dobrze. Teraz o 18 do chillera
8: kina.
1: Jeszcze.
8: Do kina to mogę.
1: To jeszcze my się przedstawmy, co? Kawałek Siwek?
8: Siemano.

0: Two Colors w RMF Max w kanale nadawczym, a wiadomo, kanał nadawczy czasem jest rozdawczy i dzisiaj sobie też porozdajemy pod ten piątek dobry i pod dobrą przyszłą sobotę od razu.
1: Strefa 57 znowu wjechała na grubo z cudownym koncertem. Siedmiu artystów, których ty masz wypisanych, bo ja nie zapamiętałem wszystkich.
0: Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie i Kacperczyk, to oni się pojawią w przyszłą sobotę, 15 sierpnia, właśnie na Strefie 57. I kochani, tak się dobrze składa, że mamy bilety na to wydarzenie. I chcemy się nimi podzielić z wami.
1: Więc tak, artystów jest siedmiu, więc ty napisz, co jest pięć. Messenger RMF Max, proszę tam odpowiedzieć na to pytanie i w ten sposób można wejść do zabawy. Doszło do drobnej dyskusji.
0: Drobnej, no.
1: Czy wszyscy wiedzą, co to znaczy zwrot, co jest pięć?
0: Bo ja nie wiem, znaczy teraz już wiem, bo Siwek mi przed momentem powiedział, ale przed momentem ja byłam takim, wiecie, jeszcze I'm just a baby, I have no idea.
1: To jest
0: a teraz już mam idea.
1: Wspaniałe, bo przed chwilą sprawdziłem w internecie, czy na pewno...
0: Nie wymyśliłeś tego.
1: Nie wymyśliłem tego. I to jest, no. Słuchaj, nawet wyszukiwarka twierdzi, że to jest metafora życiowej mądrości i własnych zasad. I że
0: no,
1: istnieje
0: mocne.
1: Taki. Więc mocne. Tak, Strefa 57, artystów 7, ty napisz, co jest 5, Messenger RMF Max, zasady proste, można wejściówki na ten koncert sobie dzisiaj zgarnąć. Tymczasem White 2115 i to coś w RMF Max. 18:07. Piszę do ciebie, śpisz.

0: ja pozwolę sobie na szybko przetłumaczyć ten tytuł. Everything's fine, czyli wszystko jest git. Alok, Jennifer Lopez w RMF Max w kanale nadawczym. Mamy nadzieję, że u was jest git, bo wiemy, że u pana Darka nie jest git.
1: Nie, pan kompletnie. Darek. Ja przybliżę wam szybciutko sylwetkę. Pan Darek lubi krótkie spodenki, dlatego ubrał spódnicę.
0: Brzmi absurdalnie, ale faktycznie taka sytuacja się wydarzyła, a chodzi o zakład transportu miejskiego w Warszawie, gdzie warszawscy kierowcy od lat walczą o to, że jak jest tak super gorąco, wiecie, tak już, że klima po prostu nic nie daje w tych autobusach, a wszyscy znamy takie sytuacje ze swojego życia, to kierowcy bardzo by chcieli, żeby mogli oficjalnie nosić krótkie spodenki, a nie tak jak
1: byłoby
0: w każdy
1: miło.
0: Inny dzień długie spodnie i się tam kisić, pocić i dramat po prostu.
1: No i nie mogą wciąż.
0: Nie mogą.
1: I właśnie dlatego pan Darek w ramach protestu do pracy przyszedł w spódnicy, żeby pokazać, kto w tej firmie nosi spodnie. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Siema, Brian, co jest 5?
1: Co jest 5?
0: No co jest 5?
1: No co jest 5? 5 to jest godzin do końca mojej pracy i 5% na to, że wygram ten konkurs.
2: No. Słuchaj, mamy nadzieję, że te szanse na wygraną w tym konkursie są jednak większe, no bo już rozmawiamy, więc tutaj już, no myślę, że takie 10% to bym dała.
1: No, może.
0: A wiesz, a dziesiątka to są dwie piątki, więc wciąż jesteśmy w piątkach. Natomiast 5 godzin do końca roboty możesz sobie tą resztę czasu umilić, wiedząc, że zbliża się dobry event. Koncert w strefie 57, a tam wielkie gwiazdy.
2: Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie, Kacperczyk. I teraz zaczyna się twoja walka o te bilety. I dostaniesz od nas 3 pytania. A odpowiedź na te pytania to będzie albo liczba 5, albo liczba 7, albo liczba 57. Więc będziesz musiał na te 3 pytania, no tak na 2 dobrze odpowiedzieć i wtedy bilety są twoje.
1: No dobrze.
2: Jesteś gotowy, żeby usłyszeć pierwsze pytanie?
1: Tak, jestem gotowy.
0: No to dobrze, bo nawet gdybyś nie był, to i tak byśmy je przeczytali. Dobrze, to ja zacznę. Brian, ile jest cudów świata?
2: 5, 7 czy 57?
1: Cudów świata?
2: Mhm.
1: 7.
2: Dobrze. Mamy
0: bardzo
2: dobrze.
0: Nie, Brian, zacząłeś świetnie. Była pewna niepewność, jakieś takie opóźnienie na starcie, ale
1: tak,
0: dobrze zacząłeś.
1: Tak, bo musiałem się zastanowić ze stresu.
2: Tak, o co my w ogóle pytamy? Bo to jest nietypowe pytanie jak na kanał nadawczy. To teraz drugie pytanie. Numer, z którym w Formule 1 w 2009 roku jeździł Robert Kubica. 5, 7 czy 57?
0: Jak odpowiesz dobrze, wygrywasz wejściówki. Jak źle, jeszcze jedno pytanie.
1: 5.
0: Chwila prawdy.
2: Tak,
0: to jest prawidłowa odpowiedź!
2: Gratulujemy! Czyżby fan Roberta
1: bardzo
2: się trafił po drugiej stronie?
1: Przyznam szczerze, że to był w sumie strzał.
2: Ale to był piękny strzał, gratulujemy!
1: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, super!
0: Boże, dobrze, że się udało, bo ostatnie pytanie było tak trudne, żebyś nie dał rady raczej.
1: Tak, ale przyznam szczerze, że te ostatnie to gadam 7, odpowiedziałem, a tamte to musiałem strzelić.
2: Strzeliłeś celnie jak Lewandowski. Gratulujemy raz jeszcze, serio.
0: Nie ma znaczenia.
1: Strefa. Dziękuję bardzo, cieszę się bardzo.
0: 57 stoi przed tobą otworem.

0: Jak śpiewała, przetańczyła całą noc i polecam wam takie właśnie wspomnienia. Przetańczyć całą noc, no przynajmniej raz w wakacje trzeba. Kto spróbuje w ten weekend? Margaret jej Prima Ballerina, wcześniej Przetańczone. Mamy kolejną nowość na czwartym. Świeży bit Swedish House Mafia i Lick Ellie. Ale to dobrze wleciało na czwórkę. Happiness is so sad. Przed nami nowa piątkowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera nowy wykonawca Aicz, który przerabia nam tutaj imprezowy klasyk, czyli Ring My Bell.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: Hit, więcej takich kawałków już za kilka minut po 21:00. Nasze piątkowe wakacyjne Max Party to Meduza, ich nowość Weekend na Weekend. Na razie w poczekalni głosujecie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj i3, jego wersja Ring My Bell. Na drugim Bibi Rexa i David Guetta, Ser Girls. Jak to możliwe? David Guetta nie jest najlepszy? Akurat dzisiaj nie, bo najlepsi są nasi. Najwięcej waszych głosów na hop. Gibbs, Kukon i Jonathan. Nowa jedynka w numerze Ty Masz.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer 1.

0: Gipsy, Kukon i Jonathan wracają na szczyty listy Hobbence. Zostańcie z RMF Max, bo świętujemy piątek. Za chwilę zaczyna się nasze Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Weekendowe propozycje Podlasie, ale teraz będzie o grubasie 5 września i 4 września. 4 i 5 września Podlaskie dla Ciebie festiwal. No to będzie działo się dużo, bo w Białymstoku pojawi się Mata, Grubson, Kizo, Miu, PZ, Szeptucha i Zaliam. To 4 września. Propozycja tego podlaskiego festiwalu. 4 września to oczywiście piątek, a w sobotę 5 września BDS 2115, Avi, Bledka, Kuket 2115, Nita, Problem i w Norowskim. Taki mają plan na 4 i 5 września w Białymstoku. To naprawdę mocny festiwal. A co w weekend jeszcze robić? Może wybierzecie się do klubu, może wybierzecie się do Rokoko na piątek i na sobotę. Może skorzystacie z apki, no i skorzystacie z promocji Sky Klubu. W sobotę mają babską domówkę, a w piątek mają Friday No Limit, więc to są dwie propozycje na piątek i na sobotę. Dwa parkiety, dwa style muzyczne, no i dwa piętra. Rokoko Family zaprasza do Rokoko 2.0 w klubie w Białymstoku. Oczywiście klub w Białymstoku. Piątek i sobota.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
11: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: I po reklamie.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątroby.

Taki hicior i taki klasyk na starcie naszego weekendowego Max Party. Junior Caldera i Sophie Ellis-Bax to Can't Fight This Feeling. Dla fanów klubowej klasyki będziemy mieć na przykład jedną z największych produkcji od Tiesto. Dzisiaj dużo, dużo niespodzianek. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. No to może house'owy klasyk na starcie naszego kolejnego party zestawu. Proszę bardzo, One More Time, niezapomniany hit od Daft Punk.

0: Underneath the Blue, Mo Zeeman na wakacjach z RMF Max. Z pozdrowieniem dla tych, którzy wybrali się może do Hiszpanii, podsłuchują, ale żałują i narzekają i marudzą, że woda za ciepła. Naprawdę, tam takie rzeczy. Baleary osiągnęły poziom 30 stopni, nawet lekko powyżej dookoła Ibizy oraz Majorki. No to zapraszamy, wracajcie do nas. Woda w Bałtyku wciąż zimna. Tańczymy dalej w naszym kolejnym secie, między innymi Igor Herbut, wróci też Bruno Mars.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Studiujesz albo kończysz naukę?
6: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
5: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
6: To Eurotipy.
5: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
6: Zaliczyć kursy, praktyki?
5: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
6: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
5: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
6: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
8: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: I po reklamie.

ale fajny pluszowy kawałek zrobił nam na wakacje. To Jonas Blue i nasza nowość w RMF Max. Edge of Desire, wiadomo, house music. All life long, house music is my life. Jonas Blue dzisiaj robi takie kawałki, jak kiedyś już chciał zrezygnować. Naprawdę, po pierwszych próbach, produkcjach było kilka niewypałów. Myślał, że wróci na budowę. Dobrze, że zmienił zdanie. Za chwilę Tame Impala, teraz Black Eyed Peas w RMF Max.

0: Dawid Posiadło, też ma wakacyjny hit. Na błysk zamyka nasz kolejny set, ale my nie kończymy, dopiero się rozkręcamy, tańczymy dalej. W naszym kolejnym secie fajna nowość od Aloka, który zrobił przecież kawałek z Jennifer Lopez. Zawsze o tym marzył. No i musicie usłyszeć Everything is Fine, które czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands. Wrócimy również do klasyki trensu. Będzie coś dobrego od DJ-a Tiesto.
1: A co tutaj na Podlasiu w weekend robić i gdzie się pobawić? Może piątek w Sky Clubie? My No Limit, drogie panie, ale o was dbają te kluby. No właśnie, No Limit. Na barze można korzystać i skorzystać oczywiście z rości promocji. Babska domówka, DJ Days of Moon zaprasza na najbliższą sobotę na Henryka Sienkiewicza w Białymstoku i pogrywa wam taneczne brzmienia. To rzeczywiście warta propozycja i na piątek, i na sobotę tego miejsca. Rokoko nie próżnuje w klubie w Białymstoku, także grają taneczne bity i zapraszają na piątek i na sobotę. No i zaglądamy sobie jeszcze do zmiany klimatu, bo tutaj jest fajny rozkład na ten sierpień. Rzeczywiście korzystanie z tego jest naprawdę godne. Piątek. Mamy Everybody Dance Now, no i muzyczną mieszankę klasyków winiusów, parkietowe rytmy wszechczasów, party anthem, za w kolejce jedno z tych miłosnych lat, nowe i również te wszystkie świeże. No i pub quizy w każdą środę. To zmiana klimatu, która zaprasza na lato jeszcze akurat w każdą środę na pub quiz.
2: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
10: Nie wierzę!
11: 15 tysięcy złotych!
10: Gratulacje!
12: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
13: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
19: Bo w Media Expert taniej ma.
20: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

Szampan otwiera się, oczywiście bąbelkowy, ale bezalkoholowy o tej porze to Stanach. Przemek Grabowski i DJ Sopran, witamy was na imprezie w Max Party po 22. Za chwilę nowość, Moonlight, Fordo, Alabama Ten, ale teraz obiecany klasyk. Tiesto, który rzeczywiście wraca do trensów, wrócił po latach także na Ibizę i na swoim pierwszym występie zagrał także ten kawałek. Może będziecie mieć wieczorne ciarki. Tiesto, tak grał kiedyś, tak gra również dzisiaj. Jego Love Comes Again.

też polecajkę na kolejny wakacyjny weekend. Może jakaś taka mikrowyprawa, słuchajcie, bo okazuje się, że coraz więcej osób świadomie wybiera takie mikrowyprawy, po prostu jednodniowe wycieczki zamiast dalekich podróży. No kiedyś to była wycieczka, dzisiaj to się, wiecie, tak nazywa EO, mikrowyprawa. I to jest fajny pomysł, bo nie trzeba się stresować, pakować, podróżować, wydawać się za dużo. No to gdzie się wybieracie w weekend? Może chociaż do parku, albo do lasu. Ale proszę zabrać na te mikrowyprawy naszą muzykę. Teraz Becky G.

Diabłe, wróćmy.